chibulago bawa yo tudeka wono webuza lwacho sula munju sibwenu bawa tudeka wono webuza nti mukiriki yogwe yafumbibwa bawa yo tudeka wono webuza na genze nganzala chitegeza nti wali wensonga lwacho limulo